0: robię wełkę pod jesienię. Big Daddy w kawowych barach. Mateo Taśki.
1: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z varů.
2: Každé ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.